niwopiwa kaiwa iyo Jerusalem. Hamujuna ngari kunosa naye muri manyo vakane. Kwasa kwasa olokeresha muyewa omelo tomurunku muyewa. Esemanile imwakeleo elato. Ulu